choćby ciąga do nas dłoń. Nie musimy za nią płacić, a i tak gardzimy nią.

Nie wiedziałem, że tak szybko, że w tym barze, gdzie ja gram, widzę, że nie próżnowałaś. Kim jest ten przystojny gość? Nie musiałaś cierpieć wcale. Jest w czymś lepszy? Ma to coś? Już przestaję, wiem, kapuję. Jesteś wolna, rób co chcesz. Tak pamiętam, co zrobiłem. Byłem, jaki byłem, wiesz. Choć wierzyłem od tej nocy, kiedy powiedziałaś mi, że to warto jest.

chodź. Wstań już proszę. Przecież będziesz cała mokra. Już późno, no chodź. Musimy się stąd wydostać. Uciec jak najdalej. Rozumiesz? Gdzie twoja torebka? Zgubiłaś ją, a? Może wtedy, gdy pytałem cię o drogę.

powiedziałem to! Nie, nie, nie! Tak dużo czerwieni. Powiedziałaś wtedy: odwal się ode mnie! Oczy potrafią powiedzieć więcej niż słowo.

0: ostatnich miesiącach zwiększyła się znacznie liczba zaginionych kobiet w Polsce. Komenda Stołeczna Policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę według zeznań świadków widziano ostatnio w pobliżu podmiejskiego lasu. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.
1: Und jetzt eine weitere Stunde mit der besten Musik bei Freies Bürgerradio Schlupfurt. Freies Bürgerradio Schlupfurt.